0: Radio SK.
1: Radio SK.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: Eska Piła News.
4: A dzisiaj akcent muzyczny. Moje imię i nazwisko to Jan Grzelaczyk, to jest magazyn reporterów Radia Eska. Na dzisiaj porozmawiamy trochę o bębnach, konkretnie o szkole gry na bębnach Jumbo Planet w Pile. Gościem jest założyciel tej szkoły, czyli Paweł Pietrzak. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Na sam początek, skąd pasja do bębnów afrykańskich?
5: Ta historia ma 20-30 lat, powiedzmy. 30 lat temu zainteresowałem się w ogóle bębnami i pierwsze bębny usłyszałem. Jak usłyszałem, to po prostu pokochałem i zostały ze mną do dzisiaj. Dźwięk pierwszych bębnów, które usłyszałem, praktycznie pamiętam do dnia dzisiejszego. Natomiast dopiero tak 20 parę lat temu rozpocząłem naukę w szkole gry na bębnach, taką regularną, strukturalną naukę. I okazało się, że można się tego uczyć, można się uczyć konkretnych fraz, konkretnych aranżacji, śpiewów, różnych rytmów tradycyjnych Afryki Zachodniej. No i po 2 latach takiej nauki sam się uczyłem i po 2 latach po prostu postanowiłem, że czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było, że otworzę taką szkołę w Pile. No i pojawiły się pierwsze bębny, pierwsi chętni, a tak zaczęła się historia bębnów w Pile. W Europie prawdopodobnie była dużo wcześniej, no a w Afryce to jest bardzo tradycyjna forma twórczości i celebracji życia, także to już można powiedzieć setki, jak nie tysiące lat.
4: Z tego, co czytałem, jest rozróżnienie na bębny dżembe i dun-dun. Jaka jest różnica, czym w ogóle są te bębny?
5: W Jumbo Planet tak naprawdę uczymy gry na afrykańskich bębnach wywodzących się z Afryki Zachodniej. Tutaj mamy 2 główne rodzaje bębnów. Jest to bęben solowy do akompaniamentu, ale też do gry solowej jest to dżembe. Natomiast do akompaniamentu basowego służą bębny dundun. Są tutaj 3 rodzaje dundunów, od największego przez pośredni i najmniejszy. Każdy jest wyposażony w dzwonek, uderza się pałką i w bęben i gwoździem w dzwonek. Natomiast na dżembe gra się dłońmi, rękoma. Można grać w pozycji siedzącej bądź w pozycji stojącej. Te bębny razem współgrające tworzą dopiero całą harmonię, właśnie polirytmię rytmów Afryki Zachodniej.
4: No właśnie, czy dźwięk, czy brzmienie tych bębnów można zaliczyć do jakiegoś konkretnego gatunku muzyki?
5: Jest to, można powiedzieć, tradycyjna muzyka Afryki Zachodniej. Rytmy, które my gramy, których się uczymy, one wywodzą się z obszarów, powiedzmy, takich tradycyjnych, wiejskich. Każda wioska w danym regionie miała swoje tradycyjne rytmy. One służyły do tak naprawdę celebracji każdej sytuacji, każdego wydarzenia w życiu danej społeczności. Były rytmy do celebracji urodzin nowego dziecka, postrzyżyny, przejście w stan dorosłości, ślub, również wojny. Takie były rytmy, które miały czcić danego króla. Były rytmy na każdą praktycznie okazję. No i te rytmy praktycznie przenoszone na grunt europejski, zaadaptowane w odpowiedni sposób, przyswojone, staramy się grać.
4: Czy pan ma swój ulubiony rytm?
5: Mam ulubiony rytm. Jest to taka kombinacja rytmu bardzo wolnego, który jest bardzo dobry do takiej medytacji nawet, ale przechodzący w pewnym momencie do bardzo dynamicznego, bardzo żywego rytmu, który przeważnie jest wykorzystywany przez tancerzy, tancerki do ekspresji właśnie tej afrykańskiej dynamiki, afrykańskiej energii. Nazywa się Yanka di Makru, także bardzo fajny i popularny rytm.
4: Teraz chciałem się zapytać, czym właściwie szkoła zajmuje się obecnie, w jakich rejonach działa, bo chyba nie tylko edukacja.
5: Jumbo Planet to jak gdyby pierwotnie od samego początku zajmuje się muzyką afrykańską, nauką tej muzyki afrykańskiej. wokół nauki, można powiedzieć, że są, jeżeli chodzi o naukę, to mamy grupy dla dorosłych, jak i dla dzieci. Także specjalne zajęcia dedykowane dla dzieci, to nie jest tylko nauka, można powiedzieć, rytmów, ale to jest cała edukacja muzyczna, edukacja rytmiczna, ponieważ w wieku takim właśnie między 3 a 8 lat dzieci są najbardziej podatne na różnego rodzaju aktywności rozwojowe. Także program jest przygotowany dla dzieci specjalnie po to, żeby rozwijać różne takie i społeczne, ale też edukacyjne kompetencje. Natomiast zespół, wiadomo, oprócz samej nauki dużo też koncertuje, pokazuje się publicznie. To są elementy, które motywują też uczestników do tego, żeby się uczyć grać nowych rytmów, doskonalić się w technice grania, żeby potem się pokazać publicznie, pokazać swoje efekty, swojej gry. Także Djembe Planet to są te elementy, natomiast jest jeszcze kilka innych projektów około muzycznych, że tak powiem. Jednym z nich jest Samba Planet, to jest jak gdyby gra na innych instrumentach, innej muzyki. Jest to samba brazylijska i tutaj tworzymy taką orkiestrę złożoną z różnych instrumentów, większych, mniejszych. Największe to są oczywiście też basowe, metalowe instrumenty, tak zwane surda, a poprzez najmniejsze chyba tamburynki, które są najmniejsze, ale może być najgłośniejsze w zespole. No i zestaw takich 20-30 instrumentów, 20-30 osób, to jest potężna orkiestra, która nie wymaga żadnego nagłośnienia, ale daje niesamowitą energię na różnego rodzaju paradach, występach, festiwalach.
4: Czy w takim razie według pana Pilanie są zainteresowani tą formą muzyki? Chodzi mi o popularność.
5: Wydaje mi się, że wszędzie jest potrzeba rozwijania swoich pasji, rozwijania takich kompetencji, których być może nie rozwijaliśmy w szkole albo nie mamy teraz możliwości rozwijać w dorosłym życiu. A jest dużo osób, które poszukują takiej formy, bo gra na bębnach to nie jest tylko... My nie uczymy profesjonalistów, nie uczymy wirtuozów tej gry na bębnach, my bardziej oferujemy pewną formę spędzania czasu, połączoną z twórczością, połączoną z możliwością pokazywania się na różnego rodzaju występach. Natomiast to jest bardziej integracja pewnej grupy, która tworzy, przez to buduje pewną synergię, buduje pewną energię. I to jak gdyby przyciąga moim zdaniem ludzi do takiego zespołu. Niekoniecznie sama gra. Sama gra jest oczywiście atrakcyjna, ale gra nie może być tylko wykonywana przez jedną osobę. Gra na bębnach polega na tym właśnie, że gra się w grupie. Przeważnie gra się w kręgu. Kręg to jest też taka forma otwartej energii, gdzie nie ma początku, nie ma końca, nie ma przodu, nie ma tyłu. Wszyscy się widzą. Wszyscy widzą swoje reakcje, swoje emocje i tam buduje się po prostu energia, która przyciąga następnych ludzi. Także czy to jest w Pile, czy w innym mieście, to jest moim zdaniem uniwersalna potrzeba dołączenia do takiej grupy. W każdym wieku praktycznie.
4: A same bębny jakie emocje budzą?
5: Same bębny może nie budzą, ale one poruszają emocje. W każdym z nas te emocje gdzieś głęboko są zakorzenione, są zablokowane często. Poprzez grę na bębnach często możemy takie emocje odblokować. Także jak gramy w grupie i są to rytmy coraz bardziej dynamiczne albo coraz szybsze, bo tutaj tempo może być naprawdę ekstremalne i gra na takich bębnach może być jak pójście na siłownię na 2 godziny, a tam się tworzą takie energie. Tą energię widać i emocje widać na twarzy, widać w ruchu. A niektórzy chcą wstać, niektórzy chcą tańczyć, niektórzy, jeżeli na przykład na bębnach basowych się często stoi, tam naturalnie się zaczyna tańczyć. Także te emocje są pobudzane przez bębny. A generalnie bębny to rytm, a rytm bardzo pozytywnie wpływa na nasze ciało, na naszą psychikę, na nasze samopoczucie, powoduje, że możemy się pozbyć stresów, możemy się zrelaksować. Także korzyści wynikających z rytmu jest tutaj bardzo dużo.
4: Czy można w takim razie stwierdzić, że ta muzyka albo po prostu dźwięk bębnów jest takim tłem do integracji całej tej społeczności? To jest taka nawet forma tej integracji?
5: I to jest bardzo dobre spostrzeżenie, ponieważ od bardzo dawnych czasów w każdej kulturze, w każdej społeczności jakieś instrumenty były, ale przeważnie to były bębny. Takie najbardziej pierwotne w rdzennych kulturach instrumenty to zawsze były bębny. I te bębny miały jedno zadanie. One miały jednoczyć grupę, jednoczyć społeczeństwo, społeczność, w której ludzie żyli. Także widzimy bębny na każdym kontynencie. Najbardziej teraz popularne może są bębny afrykańskie, ale tak samo bębny były, powiedzmy, szamańskie w Ameryce Północnej. W Japonii mamy bębny taiko, w Chinach, praktycznie w każdym kraju, nawet w Polsce, jakieś bębny były. I one miały za zadanie właśnie jednoczyć grupę. A jednoczyć w sensie takich, żeby się bawić często, spędzać fajnie czas, ale niejednokrotnie też uzdrawiać. Nie? Szamani też używali bębnu do tego, żeby wprowadzać siebie i osoby, które leczyli, w inne stany świadomości, w tak zwany trans, żeby uzdrawiać. Także bębny były bardzo uniwersalne, od bardzo dawna spotykane i zadanie miały konkretne w danej społeczności.
4: I teraz też mają konkretne zadanie w naszych czasach, realiach.
5: Myślę, że tak, że to właśnie ten rytm i dźwięk przyciągają ludzi, żeby razem spędzić fajnie czas, razem tworzyć, bo to jest jednak twórczość. Trzeba być świadomym tego, co się robi, świadomie grać, świadomie uderzać, świadomie wydobywać dźwięki, starać się grać je czysto, starać się grać je w odpowiednim momencie. Tworzenie takiej muzyki to nie jest tylko generowanie dźwięków, ale też słuchanie siebie nawzajem i nie granie tam, gdzie nie trzeba. Także cisza i pauza to są bardzo też ważne elementy w takich rytmach. A to wszystko właśnie polega na tym, żeby obserwować, słuchać, być czujnym i być częścią grupy, która ostatecznie tworzy pewien rytm, pewną muzykę. Ale nie jest się indywidualnością, nie jest się poszczególnym członkiem, tylko jest po prostu, jest się częścią grupy.
4: Pan mówił, że w tym 2006 roku bębnów Polska jeszcze nie znała pod tym względem. To były takie pierwsze gdzieś szkoły, kroki. Teraz po tych wielu, wielu latach, czy ta muzyka, ta forma muzyki trochę spopularyzowała się w Polsce? Jak to wygląda?
5: Tak, wiadomo, że w 2006 roku, jak my zaczynaliśmy w Pile, to bębny już jak gdyby były, nie były tak dostępne, nie? Bo jeżeli ktoś chce się zapisać dzisiaj na naukę gry na bębnach, czy do jakiegoś zespołu bębniarskiego, to praktycznie ma bardzo dużo możliwości. A w Pile, ale w większych miastach to już jest też bardzo popularne. Natomiast wtedy takiej możliwości nie było. To były pojedyncze osoby, które grały. Pierwsza szkoła otworzyła się w Łodzi chyba 2-3 lata wcześniej, ale to były pojedyncze sytuacje. Na dzień dzisiejszy to można powiedzieć, jak się mieszka we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie, to możliwości jest bardzo dużo. Ale są też miasta, gdzie nie ma takiej możliwości, ludzie dojeżdżają do innych miejscowości. W Pile ta możliwość jest. Jest coraz więcej osób, które świadomie do tego podchodzą, kupują swoje instrumenty, kupują coraz lepsze instrumenty, bo tutaj też możliwość znalezienia instrumentu to jest bardzo szeroka kwestia. Mamy też internet, w internecie można znaleźć wszystko, czego się chce, żeby uczyć się konkretnych rytmów, można podziwiać artystów, zespoły, a jest tego naprawdę bardzo dużo. Natomiast takiej możliwości, żeby znaleźć konkretną grupę, no to myślę, że nie wszystkie miasta to mają. W Pile jest taka możliwość, jeżeli ktoś chce, no to zawsze do nas trafi. No a dopiero granie wspólne, granie z innymi ludźmi daje tą frajdę i daje to poczucie jedności, z grupą.
4: Jakiego rodzaju zabiegi promocyjne stosujecie, aby te bębny afrykańskie cały czas popularyzować?
5: Promocyjne to najbardziej trafia do osób, które potencjalnie mogą chcieć zagrać z nami, element właśnie pokazowy, czyli pokazujemy się na różnego rodzaju imprezach, koncertach, paradach, robimy warsztaty i różnego rodzaju domach kultury w szkołach, nieraz w przedszkolach.
4: I tutaj myślę, że możemy postawić kropkę. Jeszcze raz, to była rozmowa z Pawłem Pietrzakiem, czyli założycielem szkoły Dżęby Planet w Pile. Serdecznie dziękuję.
5: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
3: SK Piła News.
4: Kolejny magazyn reporterów Radia SK, za mikrofonem Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Trochę porozmawiamy o tym świecie sztuki, ale na sam początek, jak znalazł się pan w placówce?
0: No, działo się to 8 lat temu. Przystąpiłem do konkursu na dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Pile i wygrałem ten konkurs po prostu. Otrzymałem to

0: dziedzinach i również odniosło się do kultury. Więc powstało biuro wystaw artystycznych, zjechali się artyści z różnych stron Polski, z Krakowa, Poznania. Powstało mocne środowisko, zaczęły się przeglądy sztuki, czyli salony pilskie. I taka piękna historia trwa do dzisiaj. W 1998 roku reforma administracyjna kraju rozwiązała województwo pilskie i wtedy biuro wystaw artystycznych przeszło pod pieczę powiatu pilskiego. Jesteśmy jedną chyba z dwóch galerii w Polsce, które utrzymuje powiat, a nie miasto.
1: Według pana, czym tak naprawdę jest placówka?
0: No, ta placówka odgrywa według mnie bardzo ważną rolę. Tutaj jest przede wszystkim popularyzacja sztuki i edukacja kulturalna. Wiadomo, organizujemy wiele wystaw artystycznych, ściągamy najwybitniejszych artystów polskich, zagranicznych, wielu ciekawych. Prowadzimy edukację dla szkół średnich, więc u nas bardzo wiele lekcji się odbywa dla młodzieży. No, chcemy przede wszystkim pokazać, że kultura to jest coś i atrakcyjna, i ważna dziedzina w życiu, a szczególnie sztuki plastycznej.
1: Co konkretnie znajduje się w biurze wystaw artystycznych?
0: No, przede wszystkim to wystawy. Aktualnie mamy 3 galerie w ogóle w biurze wystaw artystycznych i dużą galerię, na której prezentowani są najwybitniejsi polscy artyści. Tam dostać się na tą, żeby pokazać swoje dzieła, no to gdzieś kolejka 2-3 lata trwa. Naprawdę takie zapotrzebowanie jest i taka chęć, żeby u nas się prezentować. Mamy galerię debiutów, która została stworzona 4 lata temu i z myślą o młodych artystach, którzy kończąc studia na uczelni, na jednej z uczelni artystycznych, nagle zderzają się ze ścianą, bo nie mają gdzie prezentować swojej sztuki. I tutaj umożliwiamy im start, promocję, w szerokim tego słowa rozumieniu jakoś pomagamy zaistnieć na rynku sztuki. A na co dzień, poza jubileuszem, tam są wystawy organizowane historyczne, najczęściej fotograficzne, dotyczące historii regionu, miasta Piły, niektórych placówek oświatowych, szkół. Była taka wielka wystawa 80-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Chcemy być blisko też środowiska i pokazywać takie no, bardzo ciekawe okruchy z dziejów. I przy okazji prelekcje, oprowadzenia, więc tutaj odbywają się lekcje, że po 4-5 klas przychodzi z różnych 9 szkół średnich i mamy no, taki duży udział młodzieży w naszych poczynaniach, a popołudniami, wieczorami dorośli angażują się i przychodzą oglądać wystawy. Wychodzimy z założenia, że no, staramy się, żeby ludzie nie musieli jeździć do wielkich miast Poznania, Krakowa, Warszawy, żeby oglądać takich czołowych artystów polskich. I tu dzięki jakoś takiej dobrej współpracy ze światem artystycznym udaje się nam ściągać takie wybitne postacie. Był u nas i profesor Stanisław Baj, i Szpinger, i wielu innych nie będę wymieniał tutaj, kilkudziesięciu nazwisk w tym momencie.
1: Czyli można stwierdzić, że biuro też cieszy się renomą przez to, że tak jak pan mówił, jest bardzo oblegane.
0: No nieskromnie muszę to przyznać, że dużo prawdy jest w tych słowach. Jesteśmy, tak myślę, bardzo dobrze postrzegani, bo nie mamy żadnego problemu z organizowaniem tych takich wystaw prestiżowych, w których uczestniczą bardzo ważni artyści. Współpracujemy bardzo fajnie z wieloma uczelniami artystycznymi w Polsce. Bardzo dużo Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie u nas się prezentuje, Akademia Uniwersytet Artystyczny z Poznania, UMK z Torunia, Gdańska Uczelnia, także mamy bardzo dobre kontakty z uczelniami. No i poprzez to też z wieloma wybitnymi artystami.
1: Czy placówka jest w jakiś sposób ukierunkowana na artystów z północnej Wielkopolski?
0: Jest cała Polska, ale z naszego regionu, północnej Wielkopolski, to przede wszystkim staramy się wyłapać młodych artystów i do tej galerii debiutów, żeby tam zaistnieli, bo chcą powiedzieć, że ten debiut

0: już dzięki temu to do środowiska pilskich artystów, które tutaj zgromadzone jest często wokół BWA, przybyło 15 no, młodych osób po studiach, które normalnie by były gdzieś na opłotkach i jakby same się nie zgłosiły, to byśmy nie wiedzieli, że tacy artyści istnieją. A tutaj przez Galerię Debiutów, oni zadebiutowali tu, później robimy im takie zbiorowe wystawy co 2 lata na dużej galerii, żeby już kolejny etap zrobić, a później no, staramy się zainteresować inne biura wystaw artystycznych w Polsce i galerie, żeby ich tam no, pokazać, zainteresować, bo wiemy, że możliwości są ograniczone i jak młody artysta spróbuje gdzieś się przebić, no to ma podgórkę, bo to nie jest tak łatwo. Wszystkie galerie wolą sprawdzone nazwiska i znane, bo to gwarantuje wtedy frekwencję i zainteresowanie. Ale jeszcze wracając do pana pytania, no powiem tak, że staramy się, żeby w ciągu roku na dużej galerii jest tak około 10-11 wystaw robionych, po co miesiąc zmieniamy, żeby przynajmniej minimum dwóch artystów z naszego regionu, tutaj z Piły i z Północnej Wielkopolski, było na tej galerii, czyli o swoim środowisku nie zapominamy, bo poza debiutami mamy taką jedną wielką zbiorową, Salon Pilski, to zawsze jest na koniec roku. Teraz będzie 50. edycja tej wystawy zbiorowej. Salon Pilski 2025, który się odbył grudzień, styczeń, przełom roku 25-26, uczestniczyło 50 paru artystów, także duże wystawy i jak środowisko jest no tak blisko nas, nie?
1: Czy placówka ma jakiś główny motyw? Może inaczej, czy prace, które są w niej pokazywane, charakteryzują się jednym nurtem w sztuce?
0: Nie, staramy się być różnorodni. Pokazujemy malarstwo, rzeźbę, grafikę, ale przede wszystkim u nas takie jest nastawienie na klasyczną sztukę. Nie idziemy w nowatorstwo, jakieś takie te performance i to gdzie no, w takich dużych galeriach, w dużych miastach to ma rację bytu. W takim małym środowisku jak my, to trudno coś takiego zorganizować i zainteresować szerszą publiczność takimi, a wystawy malarskie, rzeźby, no to jest duże zainteresowanie i oczekiwanie. Staramy się to, co dobre i wartościowe pokazywać.
1: Czy BWA oprócz wystaw organizuje również inne atrakcje?
0: Tak, bo organizujemy taką BWA ze sztuką BWA spotkania. To na przykład mieliśmy tutaj profesora Baja z Warszawy. To polega na tym, że 3 tury spotkań z młodzieżą w jednym dniu się odbywają. Każda tura tak gdzieś około do 2 godzin i w ciągu tego jednego dnia z profesorem Bajem spotkało się ponad 600 osób i to młodych ludzi i zainteresowanie było ogromne, dyskusja, ciekawość młodzieży, no to taka postać no, ze świata sztuki już no, wybitna i budzi zainteresowanie i tak ciekawie opowiada, że do dzisiaj wspominamy. No, mieliśmy też podobne spotkania z innymi artystami i tak staramy się właśnie 2-3 tury. Mieliśmy Ryszarda Kowalewskiego, malarza gór słynnego, najsłynniejszego polskiego malarza gór z Gdańska, który przyjechał i tu miał też spotkania z młodzieżą i opowiadał o tym swojej pracy, o pasjach artystycznych. Myślę, to zapada w pamięć. No z wydarzeń to teatr rysowania Starowińskiego. Mieliśmy ten teatr, no to jest takie malowidło 16 metrów na 3. I to było wystawiane i to no, parę tysięcy osób to oglądało, bo to takie zainteresowanie było, że to w Pile czegoś takiego, no w Polsce rzadko to zobaczyć. No poza sztuką to taka wystawa była Piła. To nowe tożsamość miasta, wystawa fotografii 46-80 o Pile, no to ponad 5 tysięcy osób to oglądało tę wystawę, więc no proszę sobie wyobrazić, co tu się działo przez parę miesięcy. Więc no, tak staramy się iść w kilku kierunkach. Mówię regionalizm, te historyczne wystawy, ale oprócz tego przede wszystkim 90% działalności to jest sztuka i promowanie dobrej sztuki.
1: Jak już rozmawiamy o tym zainteresowaniu, to według pana jak wygląda to zainteresowanie sztuką na przestrzeni lat?
0: No myślę, że rozwija się to, bo przede wszystkim owocuje współpraca i to nastawienie na młodzież, bo wychowujemy sobie młodych, nowych odbiorców. Bo gdybyśmy tak nie zwrócili się mocno w stronę szkół, nie organizowali tych lekcji, tych spotkań z artystami, nie pokazali młodzieży, że sztuka taka przez dużą literę S, malarstwo, rzeźba jest tak ciekawa, wartościowa, że niesie, pobudza wyobraźnię i uwrażliwia, to nie byłoby już tych odbiorców, bo starsze pokolenie przyzwyczajone do tego, no swoje lata ma, a młodych wielu galeriach brakuje, ale to otwarcie się na szkół, taka ścisła współpraca, organizujemy przecież konkursy wiedzy o sztukach plastycznych, to no to wszystko pobudza i tworzy, że młodzi ludzie, którzy kończą szkoły czy coś, później wiedzą, że jest taka galeria, biuro wystaw artystycznych, że w ciągu dnia można przyjść, obejrzeć, że nie tylko wernisaż, ale te wystawy to są no, ciekawe spotkania ze sztuką.
1: Mam jeszcze takie pytanie na sam już koniec. Czy istnieje pewnego rodzaju przywiązanie Pilan do artystów? Na przykład zmarłego już Alfreda Aszkiełowicza, czy rzeczywiście ci Pilanie wracają do nich, widać większe zainteresowanie w tym zakresie, no i ci artyści odgrywają rzeczywiście ważną rolę dla regionu.
0: Tak, to akurat wymienił pan nazwisko Alfreda Aszkiełowicza, którego ja uważam za pomnik taki, pomnikową postać dla tego środowiska i znałem Alfreda osobiście, przyjaźniliśmy się i byłem dumny z tego, że tutaj przyjeżdżał do nas, uczestniczył w wystawach. Teraz, kiedy ich zabrakło, Alfreda Aszkiełowicza, Andrzeja Podolaka, Andrzeja Tomaszewskiego i innych tutaj, to staramy się właśnie w tym jubileuszu przypomnieć. Stąd te wystawy co miesiąc, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Muszę powiedzieć, że przychodzą ludzie, którzy ich znali, stykali się przed laty z nimi przez wiele lat, przychodzą przypomnieć sobie ich sztukę, a młodzież, no, zaskoczona, że tacy artyści tutaj byli i funkcjonowali. No, mamy w magazynie, w zbiorach własnych prawie 1000 prac, z czego każdego z tych osób, które tu wymieniłem, z tych artystów, no, po kilkadziesiąt, kilkanaście. Ale jeżeli to zamkniemy w magazynie, no to kto będzie o tym pamiętał? No, czas biegnie naprzód, są nowi artyści, nowe pokolenie, wszyscy, każdy rozpycha się łokciami i szuka swojego miejsca i co nie jest dziwne, to jest chwalebne. A rolą takich instytucji jak nasza jest, żeby ten pomost taki pokoleniowy jednak utrzymywać, pokazywać, że to, co kiedyś było, to było też bardzo wartościowe, szlachetne i ci artyści, którzy żyli przed laty, tworzyli, też mieli swoje ambicje, dokonania, mieli swoje jakieś marzenia, plany, no, żeby to pokazać i przybliżyć, że nic, co dzisiaj powstaje, to nie jest takie oderwane od tego, co kiedyś było.
1: I w tym miejscu myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę. Jeszcze raz to był Edmund Wolski, czyli dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Pile. Serdecznie dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi i mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do Eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
3: SK Music News.
2: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
4: Cześć, bardzo mi miło.
2: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
4: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre. I tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż...
2: Trochę nóż agresywny już
4: tak,
2: bardzo.
4: Tak, zbyt agresywny. A widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
2: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
4: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
2: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
4: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
2: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
4: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
2: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
4: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
2: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
4: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
2: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
4: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
2: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
4: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu.
2: Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz.
4: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
2: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
4: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
2: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
4: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
2: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
4: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie bardzo tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
2: Ale wtedy jest materiał na mediach społecznościowych.
4: Dokładnie.
2: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
4: Tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
2: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
4: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
2: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to Jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
4: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
2: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
4: No niestety
2: tego
4: nie.
2: Backgroundu.
4: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
2: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli gdzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
4: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
2: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
4: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
2: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
4: jak
2: no, trochę kalendarza
4: jest.
2: Nie starczy.
4: Jak najbardziej, w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
2: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
4: Kiedy płyta?
2: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy,
4: tak,
2: w twoim przypadku.
4: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
2: parę widelców.
4: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000, to ty mi musisz powiedzieć.
2: 2027.
4: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
2: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach, co było Arwipa.
4: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
2: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
4: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
2: Pełna.
4: Tak, pełna.
2: Moim zdaniem pełna.
4: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
2: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
4: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
2: Nie Czyli było... trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
4: Tak, tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
2: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy. SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you

przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears. Być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo duży dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie, i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii i Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. Tak jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy ty jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra, cieszy się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie, chyba ostatni raz grałem, no tam, nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk, tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować, to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trans, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem transu. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trans to w gruncie rzeczy stary trans, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz może grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trend Tiesto, jak i stary trend Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
5: and make everybody happy and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i na wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam Was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z Wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na Was na sk.pl.

0: Music News. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko.

latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ela, Ela, E, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, której nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał

0: trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim, Ed Sheeran to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku.
1: SK Music News.
0: No jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział, jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowy notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl kanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija Wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam Wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
2: dobry
0: początek. Dawid Kwiatkowski. Później Ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
3: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
0: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
3: tak. Tak, no ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
2: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Mm-hmm. Ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak, tak, tak, tak.
2: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
3: Zabawne, bo my w ogóle ostatnio tym
2: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
3: No my tutaj wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
2: Nie
3: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
2: A za chwilę
3: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
3: Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
3: Tak,
2: stoją
3: tak,
2: te stylizacje.
3: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: No już wiem, nie, no cała tak. Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem, czy widziałeś.
3: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
2: ale
0: napisać.
2: To miłość twoja, nie?
3: Ojejku, tak często pisać do mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikacji,
3: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak, tak.
0: Się czyli jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
2: chyba
0: o tobie.
2: Gosia.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
0: u ciebie.
3: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Przecież też.
2: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz.
3: Jaki luz?
2: Red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a co powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: No.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
3: Okay. Ale to działa w 2 strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, fajnie. No. Fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. chciałem powiedzieć, że...
3: Ja obrażona. Ja, tak? Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
3: Nie. Nie ma takiej opcji, Mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale tak, rozumiem, ale że nawzajem.
2: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
3: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
2: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
3: to
2: ponownie,
3: chce,
2: nie?
3: Się chce,
2: no
3: tak.
2: Bo są takie współprace, że
0: odchodzić,
2: dobra, fajnie,
0: dziękuję,
2: że jest efekt, dziękuję, never again. Tak. No a my tutaj, poza tym, że no,
3: my
2: ciężko pracowaliśmy,
3: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i te, nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
3: zielone,
2: nie?
3: Światło,
2: że
3: no.
2: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
3: Czekam na SMS-kach.
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No,
3: no. Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
2: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy. Gratuluję. Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. SK Music
0: News. Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy, bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. No ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radio SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0. I dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Adele, profesor w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No zasada jest prosta, jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości, no i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer. A fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który, słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek, gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż, Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama. Owoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza. Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
7: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
6: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
8: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, C, E, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
14: I po reklamie.

0: każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
10: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
12: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
13: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl. 667 797 797.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
16: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
15: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
16: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
17: I po reklamie.
18: Piła na czasie.
19: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Senioralia zbliżają się do Piły wielkimi krokami. Przede wszystkim będą koncerty. Wystąpi zespół z klubu Seniora w Pile Zaułek Puchaczy oraz takie letnie trio. A do tego możecie liczyć na poczęstunek dla wszystkich uczestników. Wydarzenie już dzisiaj o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Okrzei.
20: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
0: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
6: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wy słuchacie Eski, a ja mówię w Esce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Macnone. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Radio SK. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jak mój koci smak

0: I odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
17: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
16: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie, we wszystkim się dopasowaliśmy, bo on woli młodsze, ona woli starsze.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepie.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wchodzę w to w ciemno. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zaprasza na Noc Zawodowców. W programie prezentacje szkół i kierunków kształcenia, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, warsztaty i zadania praktyczne, doradztwo zawodowe, występy artystyczne, pokaz laserowy. Wielkopolska uczy jutra, 2 października, w CKZiU w Złotowie, Norwida 10 i w Hipolicie w Chodzieży. Start o 17. Noczawodowców.pl.
4: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
5: Yogi! Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Yogibar.pl. Yogi Babu!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
11: Ciosy zadane w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
10: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
12: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południe, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

Mama. Ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów w specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej w specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: I po reklamie.
15: Przeszłem, kto przełknął to i czekał.

0: Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrilli, Paco Amoroso, prosto z Argentyny. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie SK-owego poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radiu SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
15: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
16: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
15: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
16: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
17: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę Onion? No cztery były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza Onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
20: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie. MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
4: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
3: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16B.
16: I po reklamie.
17: Piła na czasie.
18: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Bardzo klimatyczne wydarzenie zbliża się do Piły. Mowa o Tenorach przy świecach, czyli koncercie, który łączy nastrojowe światło z głosem i elegancją fortepianu. Usłyszycie zarówno ponadczasowe klasyki, jak i aranżacje muzyki rozrywkowej. Koncerty już dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Konferencyjnym.
19: We'll be right back.
11: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
16: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Zduńczyk, cześć. Jest.

0: Dawlo w Radiu SK, gramy sobotni hity na czasie, a wy dajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym mam mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. On wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to!

0: Ponad 20 systemów bezpieczeństwa. Duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
0: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha. A teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Trick już teraz w Radiu SK.

0: Junior Caldera i Sofiris Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie.
0: Wow.
1: Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało.
2: Radio SK. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wchodzę w to w ciemno. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zaprasza na Noc Zawodowców. W programie prezentacje szkół i kierunków kształcenia, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, warsztaty i zadania praktyczne, doradztwo zawodowe, występy artystyczne, pokaz laserowy. Wielkopolska uczy jutra, 2 października, w CKZiU w Złotowie, Norwida 10 i w Hipolicie w Chodzieży. Start o 17. Noczzawodowców.pl.
12: Znasz ten telefon z warsztatu.
13: Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz.
12: I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa Gazet w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa Gazet, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gazet.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
15: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
16: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
19: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: nowa Liwka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hubert Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Uwaga! Informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaj nowy wymiar dynamiki. Oto nowy Dongfeng Mage. Wnętrze, które wyprzedza oczekiwania. Komfortowa przestrzeń klasy premium. Imponujący panoramiczny dach. Bogate wyposażenie w standardzie. Nowy Dongfeng Mage już od 102 900 zł. Wraz z pakietem ubezpieczeń za 1 zł. Nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Moc do 258 koni. Zaprasza Grupa Mago, Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
4: I po reklamie.
17: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu, to w zachodniopomorskim niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
18: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
17: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
19: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
17: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
20: Dwie minuty po godzinie 13. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbie drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie dwa razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej eskowej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK. A my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego, bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych, współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy, czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni, także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing, już teraz w Radiu SK.

0: Kieć. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie z Radiem SK, Eminem z hitem Zawsze na czasie. A to słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
5: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Poznaj nowy wymiar dynamiki. Oto nowy Dongfeng Mage. Wnętrze, które wyprzedza oczekiwania. Komfortowa przestrzeń klasy premium. Imponujący panoramiczny dach. Bogate wyposażenie w standardzie. Nowy Dongfeng Mage już od 102 900 zł. Wraz z pakietem ubezpieczeń za 1 zł. Nawet 10 lat gwarancji bez limitu kilometrów. Moc do 258 koni. Zaprasza Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres. Najwięcej możliwości.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
18: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
19: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: końca.
1: A my też go lubimy. Oskar Cyms w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
2: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
1: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będziemy cicho.
2: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
1: No widzisz, jak się pozmieniało.
2: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
1: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
2: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
1: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damiano Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
2: Jeszcze mówka sztuka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Yogi! Restauracja muzyczna już ruszyła. Pyszne dania kuchni polskiej, smażone i pieczone rybki. 7 dni w tygodniu. Dowozy obiadków od poniedziałku do piątku od 11 do 18. Zapraszamy całe rodziny na smaczną podróż kulinarną przy dźwiękach niezatapialnych przebojów. Piła Bydgoska 35. Yogibar.pl. Yogi Babu!
3: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
4: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Oto Jack, pick-upy Jack, agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto, z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago, Piła Krzywa 11, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
9: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia w Pile. Grypa, COVID, RSV, medycyna podróży. Ustalenie terminu w aptece lub telefonicznie. Informacje dotyczące szczepień na miejscu. Punkt szczepień w aptece Centrum Zdrowia. Czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 18. W soboty od 8 do 14. Piła, Aleja Piastów 16B.
12: I po reklamie.
13: Piła na czasie.
14: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Senioralia zbliżają się do Piły wielkimi krokami. Przede wszystkim będą koncerty. Wystąpi zespół z klubu seniora w Pile Zaułek Puchaczy oraz takie letnie trio. A do tego możecie liczyć się na poczęstunek dla wszystkich uczestników. Wydarzenie już dzisiaj o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Okrzei.
15: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. 2 pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnica. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
12: Minuta po 14 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. No żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
16: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Swing, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: Saban, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
5: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
6: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
7: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
6: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
13: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. No, chyba, że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba, że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Biedronce jest my best friend.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wchodzę w to w ciemno. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zaprasza na Noc Zawodowców. W programie prezentacje szkół i kierunków kształcenia, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, warsztaty i zadania praktyczne, doradztwo zawodowe, występy artystyczne, pokaz laserowy. Wielkopolska uczy jutra, 2 października, w CKZiU w Złotowie, Norwida 10 i w Hipolicie w Chodzieży. Start o 17. Noczawodowców.pl.
7: Moda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. JQ dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda JQ w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda JQ w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artysta artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze 4 kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zluzie. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, aha, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrawiania i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów.

0: Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: I po reklamie.

0: Pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą. Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do

0: Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę Onion? No cztery były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza Onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, 1+1 gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeizer 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
16: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
17: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. W temacie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Czas na remont? W salonie Vox w Pile spełnisz marzenia o pięknym wnętrzu, a dobre decyzje po prostu się opłacają.
5: Odkryj kolekcję Well z naturalnych materiałów oraz szafy Store, idealne zamiast stolarza. Mamy też topowe drzwi i podłogi marek Porta, DRE czy Berry Alloc.
4: Pomożemy Ci w projekcie, transporcie i montażu. Teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 50 zł na kolejne zakupy.
5: Zapraszamy do nas. Piła, ulica Kossaka 8. Vox. Zacznij mieszkać po swojemu.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Piła na czasie.
16: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Bardzo klimatyczne wydarzenie zbliża się do Piły. Mowa o tenorach przy świecach, czyli koncercie, który łączy nastrojowe światło z głosem i elegancją fortepianu. Usłyszycie zarówno ponadczasowe klasyki, jak i aranżacje muzyki rozrywkowej. Koncerty już dzisiaj o godzinie 18 w Centrum Konferencyjnym.
17: Muzyką się żyje.
18: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
19: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
18: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie. Potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią. No i ta artystka przyznała Wesko dźwiękowym studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
14: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
18: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Diego, Take Me Back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki, no i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera, no i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O, nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: To typowa mamu i tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No, a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki. Halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, a tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667 797 797.
7: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
11: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne, żona zmarznięta, trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: wielka promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę m.in. do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 000 000 fanów na całym świecie. I ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lanberry, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o wojskowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: Klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

0: tytuł to Sexy Magic, Cartiel i Paco Amoroso. Jeśli chodzi o piosenkę, no to wszyscy fani GTA wiedzą, co to za kawałek. No i na pewno zrobili teraz głośniej. Cartiel, Paco Amoroso, zapiszcie sobie, bo to będzie hit. Hit już niedługo, GTA 6 będzie możliwe do zagrania. Ja też czekam. Możecie zrobić głośniej, słuchajcie, szczególnie ci, którzy potrzebują teraz 1000 zł, bo będzie instrukcja, jak zgarnąć 1000 zł na sprzęt elektroniczny. Musicie nam na sk.pl napisać, jaki sprzęt właśnie elektroniczny pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie, od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.
22: SK.

0: Mati powiedział: bardzo dobry numer, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami w studiu.
1: I to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK, voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie, dzisiaj po 18 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula, tym zacznę na pewno, ale będzie więcej, musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno, Paweł Boga i kłaniam się, hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
2: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 3,17,40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: I po reklamie.
19: Piła na czasie.
20: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Nie macie pomysłu, jak spędzić czas? Słuchajcie uważnie. Do polskich kin wszedł film W sercu dziczy. To o uwięzionym w tytułowej dziczy oficerze sił specjalnych wraz ze swoim psem. Dlatego Hotspot o rządach sztucznej inteligencji w przyszłości, czy Birthday Party o pewnych sekretach. Macie w czym wybierać.
21: Muzyką się żyje.
22: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. album, więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Jest to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji piątych urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Lightly. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali, Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych, tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 17.
0: Imprezka.
22: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18. Mati Fuczyło, to ja melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula, to jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Po 20 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity. I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: To Armin van Buuren i Sasha i ich Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21.00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Znasz ten telefon z warsztatu. Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa GZ w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa GZ, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gz.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Kryśka, ty możesz jeszcze tą pizzę onion? No 4 były, żeś wszystkie zjadł. Jak mi smakowały, to zjadłem. Już zapomniałaś? Pizza onion, niebo w gębie. To teraz sam sobie zamów. Mogę zamówić, ale wezmę jedną więcej, bo od sąsiadki pożyczyłem. No byś się wstydził. Tu masz adres. www.onionpira.pl. A, onionpira.pl. Będziemy zajadać na okrągło, a z hasłem SK 10% rabatu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
14: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też. It's

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apetyt z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia. Ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3 miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
18: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
17: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento. Jest Oskar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy. Pięknie Mati fuczyło 2 minuty po 19:00. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini Westem. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. Ach. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No. No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. I am. Już teraz, Sebastian.

0: Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow, Bullet Sylvester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Najwięksi kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkury się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Chłopie na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Cześć, mam na imię Sebastian i jestem absolwentem kierunku elektrotechnika. Zawsze chciałem prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia w trybie dualnym dały mi doświadczenie, które pozwoliło mi to marzenie spełnić. Dziś jestem właścicielem firmy serwisującej elektrownie fotowoltaiczne.
8: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
10: Piła, ulica Wojciecha Kossaka 102.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: SK

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w imprezie. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza.
0: O.
1: I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest imprezka i Radio Eska oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, no ale z imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no raczej bez imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Base, Persuades. Weste 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym messengerze. Czekam, będę je grał. Mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie. W okolicach 21 będę wrzucał te głosówki. No i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
5: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
4: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
8: I po reklamie.
9: Piła na czasie.
10: Jan Grzelaczyk, zapraszam. W regionie cały czas trwa cykl pod tytułem 9 Muzyczny Południk Luterański. Na nim różne rodzaje muzyki skierowane do każdego. Pozostał już tylko jeden koncert z cyklu. Jutro będziecie mogli zobaczyć zespół Podlashers. To elektryczno-akustyczne brzmienia. Koncert odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim świętego Jana w Pile. Start o godzinie 12.
11: Muzyką się żyje.
12: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wonder Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lamber i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lamber, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20. W każdy poniedziałek po 23 zapraszam ja. Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo!
13: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
12: A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczony. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak gramy 3 minuty po 20.

0: Co za hit? 2009 rok. Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. State of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach SK Live Remix w piątki i w soboty w Radiu SK w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Wesce 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dziś dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.
2: Reklama. W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: I po reklamie.

0: To oficjalny polski remix tego hitu. H-Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hejka SK.
0: No cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... Co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi. A co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa. Nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: Była na czasie.
1: Jan Grzlaczyk, zapraszam. Z przeszłości Piły i regionu to nazwa wystawy w Muzeum Okręgowym w Pile. Na niej jest wiele artefaktów, które pochodzą z okresu od XVI do XX wieku. Na wystawie można zobaczyć narzędzia czy broń z okresu staropolskiego, rzeźby barokowe czy rzemiosło z Piły i okolic. Wystawa otwarta jest cały czas, także na spokojnie macie czas, by ją zobaczyć.
2: Muzyką się żyje. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Tiesto to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym Messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co? Coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten hit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac, McKnown, West. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę. Reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Co za hit, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia, co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. I wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko. Pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

To raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity. Będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś. Ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa.

0: informacja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Skala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Cyryl.